Jaz se opravičujem, ampak jaz res ne moremo pred temo komado. Še ena kitica.